un bon week-end souhaité à son frère Alphonse. On lui souhaite encore un bon week-end avec beaucoup de santé. Également encore un bon week-end à Alain Duvenec. Et c'est de la part de Pierrot de Folchwiller. Dobry weekend jest życzony dla swojego brata Alphonse. Długo tak samo, żeby zdrowie miał zdrowie. Dobry weekend dla Alain Zwenek i te życzenia są od Piotra.